0: chetu, batwa chetu, batwa chetu, batwa chetu, batwa chetu.
1: Wenye wivu waseme, diabo bile watuseme wachoke, diabo bile. Wenye wivu waseme, diabo bile watuseme wachoke, diabo bile. Hatutabajali, diabo bile, hatutabajali, diabo bile.
0: Batwa chetu, batwa chetu, batwa chetu. Batwa chetu.
1: You are the end and my beginning. When I get man, I will marry you. Nikika kuveranda sometime na kufikiria. Yeah, baby.
0: Batwa chetu.
2: Njoo hiyo mwana. Mimi nakuwa. Alo, hii nyimbo ilivuma sana. Achana na huu mtoto udogo. Ilivuma sana. Kama ulikuwa na ile miaka Emil Muindo pandisha kitu ngambo ya pili tusikie. Alo, usibuje timing. Patrinov coffre fort. Kesho kukabanda mimi na yua baongeze viti na meza na pombe na bahudumu. Mimi nasema vitu vine. Baongeze biti, pombe, meza na baudumu. Mudede kabanda ya mama Julie. Patrilove coffre fort. 5 kilo Salvatore. Munayua inyimbo. Sikie.